aduonu mienu. Sɛ Awurade sie ni, sane kɔ Yuda fie na kɔka asɛm yi wɔ hɔ sɛ, tie Awurade asɛm. Yuda hena wote Dawid akonnwa soɔ no, wo ne wo nkoa ne wo man a wɔfa apono yi mu ba mu no. Sɛ Awurade sie ni, mumu atɛntenenee nyɛ adetenenee, na munyi deɛ wafom no afa mfiri omimfoɔ nsam, na ɔhɔhoɔ, awisia ne okunafoɔ, monhum wɔn so, mommɔ wɔn atirimɔden, na mogya a ɛdi bi mu nso monhwie ngu wɔ ha yi. Na sɛ modi asɛm yi so ampa a, ɛne ahemfo a ɛtete Dawid akonnwa soɔ bɛtena nteaseɛnam mu ne apɔnkɔ so abɛfɛ efie yi apono akɛseɛ mu aba mu, wɔn ne ne nkoa ne wɔn man. Na sɛ moantie nsɛm yi a, ɛneɛ maka me ho ntam, Awurade asɛm nie, sɛ efie yi bɛdane fituo. Na sɛ Awurade ka fa Yuda hene fie ho nie, woyɛ me sɛ Gilead ne Lebanon atifi, nanso mɛdane wɔ anwea pradada so nkura a wɔnte mu, na meyi asɛefoɔ atia wo, wɔn akodeɛ kurukura wɔn, na wɔabubu wɔn ntweneduro a wɔyie no de agu ogya mu. Na mmaamaa pii bɛtwam kuro yi ho na wɔasese wɔn ho wɔn ho.